Love is everywhere.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?

wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie

Thanks to

ですよね。

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, splifixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

koleżanki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

0: ziemianiną pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

still prove.

episode.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstki.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym shipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: Masz w rogu klubu tomfowe bąble, nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby...
2: Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę.
0: Tak.
1: Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

thanks to Pro. Thanks to

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

boski traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

parchi, le sacchi fai chi.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Krzysztof Michalski, pełniący obowiązki dyrektora Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Rozmawialiśmy jakiś czas temu o szkolnych kasach oszczędności. Rozmawiać będziemy znów o młodych ludziach, którzy mają różne spojrzenie na pieniądze, czasem być może nieco inne niż dorośli, ale właśnie, młodzi z pieniędzmi żyją od małego i od małego są włączeni w ten system finansowy. To znaczy pierwszym bankiem często są rodzice, ale to do młodych często już należą pierwsze decyzje, na co wydawać pieniądze, ile możemy wydać, a ile nie.
2: Towarzyszymy młodym ludziom od pierwszych chwil ich życia. Rodzic może założyć konto, nawet noworodkowi, wystarczy, że ma numer PESEL, takie dziecko, a to się dzieje dosyć szybko. I oczywiście w pierwszych latach życia dziecka tego typu rachunek, no nie oszukujmy się, służy przede wszystkim do lokowania środków, które dziecko, czy rodzice bardziej, dostają z okazji różnych wydarzeń okolicznościowych, urodzin, roczku i tak dalej, chrztu czasami, ale też duża część rodziców na przykład odkłada środki, które otrzymuje od państwa w ramach tego
1: programu
2: wsparcia.
1: 800+.
2: Na przykład. I świadome działanie ze strony rodziców, budujące właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, taki dobry finansowy start. Tego typu środki to może być wkład własny na pierwsze mieszkanie później, czy pieniądze na studia. Często to na przykład mogą być studia też za granicą, samochód i tak dalej. No czyli to wszystko, co pojawia się, spełnianie tych potrzeb, które się pojawiają wraz z rozwojem młodego człowieka, później nastolatka i tak dalej. Natomiast my też w ramach tutaj naszych działań później stopniowo, gdy młody człowiek no, nabywa te wszystkie kompetencje potrzebne, żeby funkcjonować w społeczeństwie, no to dodajemy kolejne cegiełki do tej praktycznej edukacji finansowej, czyli od 6 roku życia udostępniamy dziecku kartę płatniczą z niewielkimi limitami. Tymi limitami steruje również rodzic poprzez swój rachunek.
1: To też jest ważna lekcja, by mieć limity na kartach. Dorosłym też mówimy, że można mieć różne karty w różnych celach. Na nich mogą być limity transakcyjne albo ilościowe.
2: Tak, znaczy w naszym przypadku przede wszystkim też kwestie bezpieczeństwa, tak? No nie chcemy, aby po pierwsze dziecko wydało naraz wszystkie pieniądze, które ma zdeponowane na swoim rachunku, no bo tak się czasami może zdarzyć. Dzieci również, no takie małe, ale są coraz bardziej świadome funkcjonowania w świecie cyfrowym, więc potrafią posługiwać się różnego rodzaju aplikacjami na telefon, korzystać z tych sklepów, chociaż nie powinny, tak?
1: Tutaj gdzieś reklama wyskoczy, kup dodatek,
2: skórkę do gry. Tak, więc jakby staramy się, z tego powodu te wszystkie jakby aspekty bezpieczeństwa są wprowadzane, ale powiedziałem o karcie, a mamy również aplikację na telefon właśnie mobilną, która również pozwala na dokonywanie transakcji płatniczych, inicjowanie również przelewów, które musi zatwierdzić rodzic. Czyli zawsze w tym procesie tej praktycznej nauki finansów uczestniczy rodzic jako taki czynnik i zatwierdzający, no i w pewnym sensie opiekun młodego człowieka w tym świecie finansów. My takim rodzicom też w momencie, gdy zaczynają korzystać z naszej oferty dla swoich dzieci, to oferujemy materiały edukacyjne, taki przewodnik dla rodziców, gdzie w taki bardzo przystępny sposób staramy się tym rodzicom podpowiedzieć, jak rozmawiać z młodym człowiekiem o pieniądzach.
1: I tutaj może się zatrzymajmy, bo to jest ważna kwestia. Naszych stacji słuchają zarówno młodzi, jak i dorośli i rodzice. I to jest kwestia, o której również będziemy chcieli porozmawiać.
0: 3 grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Krzysztof Michalski, PKO BP. Rozmawiamy o tym, co robią młodzi ludzie ze swoimi pieniędzmi już od młodego. Zbierają pieniądze, wydają je, dostają je na przykład od rodziców i z rodzicami często o pieniądzach rozmawiają. Przed chwilą pojawiła się kwestia materiałów edukacyjnych dla rodziców. Co w takich materiałach jest takiego, by rodzice wiedzieli, jak rozmawiać z młodymi? Często to są różne światy, świat dorosłych i młodzieży. To jest różny język, w których rozmawiają młodzi i dorośli.
2: No właśnie staramy się, aby nasze materiały były pisane językiem prostym, takim, gdzie rodzic, który niekoniecznie ma jakieś przygotowanie ekonomiczne, jeśli chodzi o wykształcenie, żeby potrafił wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z finansami swojemu dziecku, ale też powiedział wprost, czym jest pieniądz, skąd się ten pieniądz bierze, czym są te wszystkie urządzenia, przy pomocy których na przykład można pieniądze otrzymać.
1: Czym jest bankomat?
2: Czym jest bankomat, czym jest płatomat, czym są transakcje mobilne, jak działają karty, czym jest kredyt i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie po pokazujemy pewne postawy, które rodzice mogą u swoich dzieci zaszczepiać. Przede wszystkim uczymy, czym jest na przykład poduszka finansowa. To jest pojęcie bardzo ważne, bo pozwala również dorosłym tak naprawdę przygotować się na sytuację, w której w jakiś sposób ich dochody mogą spaść. Więc żeby standard życia się znacząco nie obniżył, to mogą być różne powody: utrata pracy, jakiś problem zdrowotny, jakieś nieszczęście. Podpowiadamy, że warto zbudować właśnie poduszkę finansową, która pozwoli ten najgorszy moment przetrwać. Mówimy też rodzicom, jak ważne są ubezpieczenia. Wiele osób nie zdaje sobie z tego do końca sprawy albo uważa, że to jest zbędny wydatek. Dopiero w momencie, jak dochodzi do jakiejś szkody, kradzieży, mieszkania, zalania.
1: Albo tak, zgubimy bagaż na wakacjach.
2: Albo zgubimy bagaż na wakacjach. Wtedy nagle pojawia się ta myśl, a mogłem się ubezpieczyć. Więc my podpowiadamy rodzicom, że to jest ważne i też warto o tym pamiętać w kontekście dzieci. Dodatkowo też staramy się pokazywać takie, bym powiedział, pozytywne wzorce, jeśli chodzi o finanse, żeby też na przykładzie osób, które gdzieś dzieci obserwują, podziwiają, jakichś znanych osób, żeby też pokazać, że te osoby do czegoś doszły dzięki właśnie pracy, jakimś pierwszym pomysłom na własny biznes, trochę tak zainspirować tych młodych ludzi.
1: Tym bardziej, że pewnie lepiej dociera historia, w której opowiadamy przekazem pozytywnym. Nie mówimy tylko nie rób tego, nie rób tamtego, nie korzystaj, nie płać, tylko stwarzamy możliwości, pokazujemy historię.
2: Dokładnie tak. My też staramy się podpowiadać rodzicom, że pewne wzorce funkcjonowania można też odpowiednio kształtować, pewne nawyki, które też stanowią w dużej mierze nawyki związane z finansami. Nasza aplikacja, ta dziecięca połączona z rachunkiem rodzica, pozwala też na wystawianie przez rodziców takich, to się wyzwania nazywają, czyli rodzic oferuje jakąś nagrodę dziecku za wykonanie jakiejś czynności. I owszem, no to można z tym polemizować, czy na przykład sprzątanie własnego pokoju powinno być wynagradzane, czy nie, ale to niekoniecznie wiąże się na przykład, takie wyzwanie może mieć ten charakter, ale ono niekoniecznie może się wiązać na przykład z gratyfikacją finansową, czy jakimś, nie wiem, przelewem ze strony rodzica na konto dziecka za sprzątanie pokoju, tylko bardziej na przykład z nagrodą w postaci czasu ze strony rodzica. Dzisiaj wiemy doskonale, że w tym świecie takim też zdominowanym przez media społecznościowe,
1: ciągłe
2: cyfrowe,
1: powiadomienia w telefonie. Ciągłe.
2: Często te więzi, ta bliskość między dzieckiem i rodzicem nie zawsze jest taka, jaka powinna być, więc też podpowiadamy, że sam czas razem może, czy spędzenie tego czasu, nie wiem, w kinie, w jakimś miejscu przyjemnym, też może być formą nagrody, do której dziecko będzie chciało dążyć.
1: O różnych sposobach podejścia młodych do finansów jeszcze za chwilę w audycji.
0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Naszym gościem jest dziś Krzysztof Michalski z PKO BP. Rozmawiamy o różnym podejściu młodych, którzy z finansami mają kontakt od małego. Przed chwilą mówiliśmy o tym, co w rodzinie. Zajrzyjmy może jeszcze do szkoły, bo w szkołach też jest pole do popisu, jeśli chodzi o wiedzę finansową i też jest okazja do tego, by się uczyć w praktyce.
2: Jeśli chodzi o szkoły, to współpracujemy ze szkołami podstawowymi z ponad 4000 poprzez program Szkolnych Kas Oszczędności. To jest program z długoletnią tradycją, z czym rozmawialiśmy.
1: Kilka tygodni temu zachęcam do wysłuchania podcastu Trzy Grosze o Ekonomii. Tyle z mojej strony. Zachęcam do słuchania.
2: Tak, więc jest to projekt, który naszemu bankowi towarzyszy, można powiedzieć, praktycznie od jego początków, czyli już ponad 90 lat, jeśli chodzi o SKO w PKO Banku Polskim. Natomiast w ramach tego projektu i w tej współpracy ze szkołami staramy się po pierwsze wyposażyć nauczycieli, którzy z nami współpracują, w narzędzia pozwalające na ten właśnie transfer wiedzy ekonomicznej w kierunku młodych osób. Taki transfer, bo de facto w szkołach nie ma programu nauczania, jeśli chodzi o finanse, ekonomię i tak dalej. My tu na tym polu jesteśmy, można powiedzieć, pionierami jako PKO Bank Polski, więc wyposażamy nauczycieli różnych przedmiotów w scenariusze lekcji, w dodatkowe materiały, w podcasty, w materiały wideo, w prezentacje, w jakieś krótkie formy, bo dzisiaj
1: to jest... Bo ekonomię można wpleść w różne przedmioty.
2: Tak, tak. Niekoniecznie trzeba być ekonomistą, żeby podstawowych informacji udzielać, więc patrzymy właśnie w taki sposób. Szukamy bardziej pasjonatów niż koniecznie osób kierunkowo wykształconych, jeśli chodzi o kierunki ekonomiczne. Niemniej jednak w ramach SKO stawiamy na taką współpracę nauczyciel jako mentor i uczniowie pracujący w zespole. Dla nas też jest ważne to, żeby jednak pokazywać, że współpraca popłaca, czyli praca zespołowa, robienie jakiegoś projektu razem daje pozytywne pozytywne efekty, bo cała grupa jakby kontrybuje do tego wyniku końcowego i może się potem tym sukcesem pochwalić, a z drugiej strony jest to pewnego rodzaju trening przed pracą w dorosłym życiu, no bo powiedzmy sobie szczerze, mało kto pracuje indywidualnie. Zazwyczaj praca polega na tym, że jesteśmy częścią jakiegoś mniejszego lub większego zespołu i musimy na taką współpracę być nastawieni, gdzie ktoś dostarcza część rezultatu, ktoś inny kolejną i tak dalej, i tak dalej. Więc efektem końcowym jest praca wielu osób. Więc my od małego próbujemy młodym ludziom też taki etos pracy zaszczepić w ten sposób.
1: I na koniec naszej rozmowy jeszcze jeden blok, do którego warto powracać. Cyberbezpieczeństwo to również jest hasło, z którym młodzi żyją na co dzień i o którym warto mówić również dorosłym przez młodzież.
2: Tak, dokładnie w ten sposób jakby staramy się uczyć pewnych zasad posługiwania się czy aplikacjami bankowymi, czy serwisami, czy ogólnie poruszania się w sieci. Jakby stawiamy na to, że młody człowiek, który pewne kompetencje nabędzie, on jest takim, można powiedzieć, cyfrowym tubylcą, bo tak się zresztą mówi o coraz częściej o młodych ludziach, że prędzej potrafią scrollować ekran tabletu czy telefonu komórkowego, nim nauczą się mówić poprawnie. Zresztą ja to też na co dzień obserwuję w swoim prywatnym życiu. W każdym razie chcę powiedzieć, że ta wiedza, którą młodzi ludzie nabywają, później jest właśnie przekazywana seniorom, babci, dziadkowi, rodzicom. I to są pozytywne przykłady. My też o tym w naszych różnych materiałach, które tworzymy właśnie poświęconych cyberbezpieczeństwu, staramy się to w ten sposób pokazywać. Nie tylko na przykładzie aplikacji bankowych, bo wydawać by się mogło, że oczywiste, że bank w kontekście cyberbezpieczeństwa zwraca przede wszystkim uwagę na hasło, trzeba biometria, mieć skomplikowane, tak patrzeć na tą kłódkę czy inne symbole i tak dalej. Owszem, tak, ale my staramy się też pokazywać młodym ludziom, że różne niebezpieczeństwa związane z wyłudzaniem danych na przykład czyhają nie tylko w kontekście takim finansowym. Staramy się też im pokazywać, że każdy na przykład człowiek korzystający z internetu pozostawia po sobie różne cyfrowe ślady, że można stracić wizerunek. To jest szczególnie istotne dzisiaj w dobie rozwoju i łatwego dostępu do często darmowych narzędzi sztucznej inteligencji, gdzie no bardzo prosto można zrobić obrazek, nagranie głosu, film, które imitują nas samych i mogą być wykorzystane do różnych celów, niekoniecznie takich, które nam się podobają. Więc na te wszystkie jakby aspekty w naszych działaniach edukacyjnych staramy się zwracać uwagę i właśnie pokazywać młodym ludziom, żeby byli ostrożni w tym, co robią w sieci, również w tych miejscach, w których poruszają się na co dzień, które mogą się wydawać, no nazwijmy to niewinne, na różnych portalach społecznościowych, korzystając z komunikatorów, otwierając załączniki z dziwnych wiadomości, które są wysyłane na ich skrzynki. Więc nie tylko jakby te kwestie finansowe, tylko takie całościowe spektrum działań w tym cyfrowym świecie jest brane pod uwagę przy naszych działaniach edukacyjnych.
1: I jak słyszycie, edukacja finansowa przydaje się w bardzo różnych częściach życia.
2: Tak, ja zachęcam tak na koniec, żeby sięgnąć do różnych materiałów, które my jako bank właśnie udostępniamy, jeśli chodzi o naukę finansów, naukę cyberbezpieczeństwa, naukę przedsiębiorczości. To wszystko jest dostępne na naszej stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce właśnie SKO. Nieodpłatnie, więc każdy internauta, każda osoba, która wejdzie na stronę, może z tego korzystać, pobrać sobie. Niekoniecznie to muszą być nasi klienci, więc tym bardziej zachęcam, żeby z materiałów korzystać właśnie w różnych działaniach edukacyjnych.
1: I te wskazówki są uniwersalne, niezależnie od tego, w którym i czy w którymś banku mamy konto. Krzysztof Michalski, pełniący obowiązki dyrektor Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim. Dziękuję za te wszystkie wskazówki, wyjaśnienia.
2: Ja również dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia i dodam tylko, że PKO BP jest jednym z partnerów Kongresu Edukacji Ekonomicznej. To wydarzenie już za nami, ale w internecie możecie obejrzeć wszystkie nagrania. Zachęcamy tym bardziej, że na naszej antenie, w naszym podcaście również relacje można znaleźć. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się podcast. Zachęcam, obserwujcie ulubione aplikacje z podcastami. Tam znajdziecie wszystkie poprzednie odcinki i wszystkie następne. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

works just like a meme.

0: Bonjour, bonjour. Witam wszystkich bardzo serdecznie na aktywacji czwartkowej. Nazywam się Michał Krupa. Ze mną w studiu jest Oskar Pietrosiński.
1: Siemaneczko.
0: Martyna Szmoda.
2: Cześć wszystkim.
0: Nowy rekrut Kamil. Czy chcesz się przywitać?
3: Jeremi, tak. Miło mi pozdrowić wszystkich na antenie.
0: Mikołaj Krzychowicz.
4: Siemka.
0: I realizuje nas Łukasz Sierota. Słuchajcie, no. Co nas dzisiaj czeka? W sumie to nie wiem, no bo
4: ja
0: dopiero wszedłem.
4: Samplowa audycja będzie.
0: No, oczywiście, to na sam koniec.
1: Ale to jak co tydzień, nie?
0: No, co tydzień, no.
4: No ale pytaliście, co będzie, no nie wiem.
0: No dobra. Będzie dyskusja o robieniu pranków, więc dostałeś dosłownie pranka teraz. Czy jeszcze wrobiony, czy nie?
2: Naprawdę?
1: Słuchaj, przeleciałem tu helikopterem.
0: Tak, to też.
4: No. O ty.
0: Dobra, no słuchajcie. Co będzie, to będzie płyta tygodnia, coś tam było. Stałe elementy, wszystkie materiały, wiadomości, kartka itp. Więc to już niedługo. I zaczniemy od pierwszej piosenki. Yeti Kotleti od Dealerka.

Moi drodzy, sytuacja jest taka, że mamy płytę tygodnia pod tytułem Spod ziemi od Spopielonego. Jest to dość świeży album, który wyszedł w ostatnim czasie. Twierdzą, że to jest album o gatunku elektronicznym, więc zobaczymy, co to będzie. Co będzie, to będzie. Jest łącznie 7 piosenek i puszczę wam pierwszą pod tytułem Solina 1, bo generalnie jest jeszcze piosenka Solina 2, ale to dla chętnych do podsłuchania. Słuchamy.

0: sądzicie o płycie tygodnia? No,
1: teraz jesteśmy na to.
0: No, co sądzicie o płycie tygodnia?
2: Moim zdaniem brzmi to jak soundtrack z Stranger Things. Ewentualnie jest jakaś piosenka pewnego rapera, który był chyba 2 tygodnie temu na Warsonaliach.
1: Jak ten raper się nazywa?
2: Problem.
1: A, okej. Okay.
2: Ale nie wiem.
1: Myślałem, że będziesz bardziej zagadkowa, no ale...
2: Nie, po prostu...
0: To miał być prank, tak?
2: Tak. A propos dzisiejszych, to miał być prank. Nie pamiętam, która piosenka, ale też miała takie wejście, takie elektroniczne, jak się okazuje.
1: O!
2: I dawało mi to taki vibe.
1: Przypomniałem
0: sobie, co? To nie jest według mnie elektroniczne. Dzień dobry. Witam kolegę.
1: Ogólnie Mikołaj
0: jest tam nad moją głową nagle. Ale słuchajcie, to nie jest elektroniczne, to jest po prostu ambientowe. Ktoś to zmigenderował po prostu.
1: Ja bym to ogólnie określił w ogóle jako po prostu muzyka filmowa. Nie wrzucałbym to pod jakiś konkretny gatunek.
3: Policja gatunkowa. Ambient to jest muzyka elektroniczna.
0: Ale wiesz co, no mogli już napisać ambient, a nie elektronik.
3: No ale jakbyś zrobił drum and bassa, to byś nie napisał elektronik, bo to by było umniejszające to
0: no,
3: twojemu.
0: No dlatego mówię, że dosłownie mówimy o tym samym. Dobrze, nieważne. Słuchajcie, okay. Z podziemi to jest album i tyle mogę powiedzieć. Ja mogę dać okejkę po tym odsłuchu.
1: W ogóle kojarzycie, a propos tej konkretnej płytki, ten taki kawałek jak ta ta ta ta ta ta. Nie wiem, to mi się kojarzyło, bo to często w filmach jest.
0: To brzmi jakbyś miał psychofrenię, ale...
1: O, super.
0: Sorry, musiałem.
1: Dobra. Kurde, Oskar, jakie ty głupoty gadasz. Przestań do mnie mówić, co?
0: Co?
1: Kto to powiedział?
0: Okay.
3: Nie no, ja go widzę, Oskar.
1: Ale który?
3: No widzę, spoko.
1: Ej, słyszę głos w swojej głowie, dobra,
0: dobrze,
1: nieważne.
0: Dobrze. Myślę, że możemy przejść dalej. Wszyscy dajemy okejkę, czy nie?
1: No,
4: okejka, zdecydowanie duża okejka dla tej płyty.
0: Dobrze. No to możemy iść dalej. South Sport Balance od Wiko 63.
5: Entschuldigung, Coach, ich brauche die Kippe beim Aufwärmen.

0: 20 w gmachu ITC odbędzie się Silent Disco organizowane przez WRS Melu. Jest to event organizowany w celu charytatywnym, gdzie pieniądze przeznaczone na wejściówki zostaną przekazane Fundacji Mali Wielcy.
1: A już dzisiaj o 18:00 zaczęły się przedsesyjne planszówki na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkich studentów UW oraz nie tylko zapraszamy właśnie po to, żeby odświeżyć się troszkę umysłowo i rozpocząć dobrze ten weekend. Zapraszamy, udział bezpłatny.
2: Na Placu Centralnym w Warszawie pojawi się bezpłatna strefa Lego przygotowana z okazji Dnia Dziecka. Główną atrakcją wydarzenia będzie wielkoformatowa konstrukcja z klocków Lego, której centralnym elementem stanie się trójwymiarowy smok. Instalacja ma mieć ponad 8 metrów długości i 2,5 metra wysokości. Atrakcja będzie dostępna od 29 do 31 maja w godzinach 10-20. Gotowy mural pozostanie w przestrzeni miejskiej do 7 czerwca. A kuriera przygotowała ekipa aktywacji czwartkowej.
3: Ja nie wiem,

Sessions.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Opóźnienie w realizacji wschodniej obwodnicy Warszawy. Studenci MINI realizują projekty dla branży morskiej. Nowa myjnia dla pociągów metra.
1: Domknięcie wschodniej obwodnicy Warszawy ponownie się opóźni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że realizacja inwestycji została przesunięta o kolejne 3 lata. Odcinek mający powstać na Wesołej od lat budzi kontrowersje i protesty mieszkańców, głównie ze względu na przebieg trasy przez tereny zamieszkane i przyrodnicze. Obecnie szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036-2038, jeśli wszystko pójdzie sprawnie. Oznacza to, że kierowcy jeszcze długo będą musieli korzystać z obecnych, często zakorkowanych tras przejazdu przez prawą stronę Warszawy. Studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zrealizują projekty dla branży morskiej. W ramach współpracy z przemysłem opracowują rozwiązania dotyczące automatycznym wygrywaniem manewrów statków, prognozowaniem poziomu wody w portach oraz oceną efektywności napędu wspomaganego wiatrem. Projekty powstają przy współpracy z firmami związanymi z gospodarką morską, dzięki czemu studenci mają możliwość pracy nad rzeczywistymi problemami i analizowania realnych danych jeszcze podczas studiów. Trwają testy nowej myjni dla pociągu warszawskiego metra, która powstaje na budowanej stacji techniczno-postojowej Mory. Obiekt będzie służyć do oczyszczenia składów drugiej linii metra i został wyposażony w nowoczesne systemy automatycznego mycia. Jest to kolejny krok w stronę zakończenia budowy metra na Bemowie. Stacja techniczna Mory ma być jednym z najważniejszych zapleczy dla rozwijającej się sieci warszawskiego metra i obsługiwać nowe odcinki linii. A wiadomości przygotował Albert Żdanuk.

0: Máš to což. Just a prank, bro.
1: No, to jest sraniacko. My dopiero teraz jesteśmy na tenie, pamiętaj.
0: Tak, słuchaj, zostałeś właśnie sprankowany, jak się czujesz?
1: Kurde, ja zapomniałem, że dzisiaj gadamy o prankach w ogóle i tak sobie mówię, o co ci chodzi, nie? Tak wiesz, bo to było 5 sekund przed włączeniem mikrofonów.
2: Aha, no. Oskar, słyszałeś, co się stało pod Legnicą?
1: Tak, chodziło tam o jajka. Ja wiem, ale to chyba nie jest miejsce i czas, żeby o tym mówić.
0: To na następnej audycji, albo po godzinach, tak? Dobra,
1: a propos pranka, to mam wrażenie, że trochę zostałem sprankowany z głośnością odsłuchu, więc jakbym mógł prosić troszeczkę w górę, to będzie super. Tak.
0: Trzy.
1: O, raz. O, jest super, dziękuję. Prank się udał, ale jesteśmy szczęśliwi.
0: Dobra, słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiać o prankach i generalnie o wrabianiu innych ludzi. I ja bym zaczął od tego, że niech każdy się podzieli swoim najlepszym prankiem, jakiego zrobił w życiu. To jest bardzo ciekawe według mnie. I ja mogę zacząć, tak, dla inspiracji, nie? I to się wiąże też z Prima Aprilis, bo pamiętajcie, było coś takiego jak Prima Aprilis, jest coś takiego jak Prima Aprilis. Jak było Prima Aprilis parę lat temu, to wrobiliśmy koleżankę grupowo. I ja byłem właśnie tą osobą, która tutaj wykonywała tego pranka, bo wrobiliśmy koleżankę, że jadę na wymianę do Wietnamu. I ona serio w to uwierzyła, mimo
1: czy
0: tego, że był Prima Aprilis.
1: Czy to jest Erasmus?
0: No,
1: czy
0: wiesz.
1: Jakiś Asia Erasmus?
0: Wiesz, o co chodzi, nie? No. No i chcecie się dowiedzieć, kiedy się zorientowała, że jednak nie jada? Po 5 miesiącach.
1: Ale
0: we wrześniu.
1: Ja rozumiem, że to był taki długi prank.
0: No, wiesz, no, serio w to uwierzyła, że w Prima Aprilis jej powiedzieliśmy, że jadę na wymianę do Wietnamu.
1: Jeszcze raz kiedy?
0: W Prima Aprilis. 1 kwietnia.
1: Okej. Okay. Bardzo przewidywalny prank w sumie.
0: No dobra.
1: Data zobowiązuje.
0: Dobra, podzielcie się swoimi najlepszymi prankami. Jestem ciekawy. Nikt nie ma? Jak to? No,
3: no ja mam taki jeden.
0: No.
3: Czy to jest jakiś idealny prank? No nie wiem, ale ma ciekawą dość otoczkę, bo byliśmy kiedyś ze znajomymi w piwnicy przedszkola, bo właśnie tam znajomy ma przedszkole. Siedzimy w tej piwnicy, gramy we flanki.
0: Okay.
3: Tam w piwnicy też jest parking, więc kolega tam miał zaparkowany samochód. I znaleźliśmy w pewnym momencie paletę mleka i paleciaka. I mu zastawiliśmy z każdej strony ten samochód mlekiem. Okay. Także nie mógł wyjechać potem. Parę ton kartonów mleka po prostu.
0: Ktoś coś jeszcze? Martyna, dawaj.
4: Ja mam niestety dziury w pamięci. Wiem tylko, że w liceum i myślałam, że zdążę się dowiedzieć, ale niestety nie. Sprankowaliśmy naszą koleżankę. Nie pamiętam o co, ale dosłownie cała klasa wzięła w tym udział i była totalnie clueless, ale nie mam pojęcia, o co chodziło. Ale tak na co dzień to niestety nie prankuję, jak już to jestem prankowana, więc no przykro, ale to tyle.
5: Ja mogę rzucić taką bardziej anegdotkę z życia niż pranka, ponieważ kiedyś pracowałem na obozie harcerskim na Mazurach i mieliśmy motorówkę z nowiutkim silnikiem. Silnik niestety był źle przymocowany i przy pierwszym rejsie utonął, ale przyjechała kontrola i wszyscy na bazie udawaliśmy, że nie było żadnego nowego silnika. Pan w pewnym pytał, no pokażcie ten silnik, jak tam? Fajnie działa, taki drogi był, to na pewno dobrze musi teraz pływać. Ale Tadek, ale jaki silnik? No ten nowy, fajny. Ale my nie mieliśmy żadnego silnika. Wydało się po 2 miesiącach, jak już silnik się znalazł.
0: No, ale były jakieś konsekwencje, czy nie?
5: Nie było na szczęście, oprócz tego trzeba było zapłacić za naprawę, bo po miesiącu leżenia na dnie jeziora, to nie był w najlepszym stanie.
0: Mikołaj, masz coś?
2: Tak, mam. Zacząłem tym głosem, bo będę się trochę wymądrzał.
1: Jak zawsze.
2: Ogólnie pranki, ja nie lubię tego słowa, ale ogólnie, jeżeli chodzi o wkręcanie ludzi, to ja nie pamiętam dnia, kiedy tego nie robiłem i ogólnie zawsze lubię wkręcać Oskara i mówić mu jakieś bzdury i on potem a potem mówię, to była bzdura.
1: Nie, no nie rób ze mnie takiego ciopciaka, no nie jestem taki nieporadny.
2: Ciopciaka.
1: Słuchajcie.
0: Osła, tak.
2: A może
1: o.
2: I ogólnie pranki mi się kojarzą z takim, no wiecie, z czym, z jakimś YouTube'em, z jakimś, w sensie,
1: z
2: takim prankiem YouTube'owym, że tam ktoś robi salto czy coś.
1: Powiedzieć, kurka, no.
5: Taka bardziej nostalgia nawet, sprzed jakichś 5-10 lat, taki 2017, podłoga tak. Tolawa, coś tego typu.
2: Oh my god, coś takiego. Ale wkręcanie ludzi to jest najlepsza rzecz chyba jaka istnieje, w sensie takie egzaltowanie, takie bycie takim trochę za bardzo, takim trochę edgy, ale nie do końca, takim po prostu sprawianie, że coś jest ważniejsze niż jest. I na przykład to, że często mówię Oskarowi, że dobra, nie, no już.
1: No powiedz,
2: że pochwal nie chcę,
1: się.
2: Żeby...
1: Nie, no pochwal się, bo ja nie wiem, o co chodzi.
0: Słuchamy, nie oceniamy.
1: Wiem, o co chodzi. Słuchamy, nie oceniamy, powiedz.
2: No, na przykład...
1: No, przestań się śmiać, mów. Wszyscy czekamy. Wszyscy czekamy.
2: No na przykład, dobra, nie chcę mi się.
1: Nie, tato, powiedz.
0: Dobra, to...
1: No nie bądź taki, no.
0: Mikołaj, ty pozbieraj trochę odwagi, ja w tym czasie coś powiem. Słuchajcie, Ja bym generalnie podzielił pranki na takie kategorie, że to może być taki niewinny prank, albo taki, że komuś się stanie krzywda czasami, albo wiecie, jest wiele opcji, nie? Na pewno też kojarzycie takie sytuacje, gdzie po prostu komuś się zrobiło tak bardzo przykro, że potem wyszły z tego jakieś kłótnie na przykład, nie? Czy nie mieliście takich sytuacji?
1: Że z pranku?
0: No z pranku.
1: Zależy, bo zależy, o tak. Bo są takie pranki, które są jednorazowe i one są krótkie.
0: No tak.
1: Jeżeli się w niego nie wejdzie i się jakby nie rozpali tego ogniska na dobre, no to ten prank jest bezbolesny. Ale jeżeli się wejdzie w ten prank tak głęboko, że sam zaczynasz w to wierzyć i ktoś się da na to nabrać, a potem mu powie, że to jednak nieprawda, a się bardzo na to nakręci, no to będzie afera.
6: Ja nie wiem nic o prankowaniu i jedynie tylko tyle, że dzięki wam w ogóle dowiedziałem się, co to jest prankowanie. Czyli, bo wcześniej naprawdę, uwierzcie mi, nie słyszałem tej nazwy. Ja jestem chyba trochę starszego pokolenia, milenialsów, a...
1: Pozdrawiamy rocznik 90.
6: No, 93 jestem akurat, ale... ale...
2: Pora spać.
0: Dobra, Mikołaj, masz jeszcze odwagę, czy nie?
2: Odczep się ode mnie, Michał.
0: No dobrze. To ja wam opowiem historię o takim bolesnym pranku. Albo może bardziej takim nieprzyjemnym, bo to popada akurat w kategorię pranku, które się robi na wyjeździe, nie? Jedziecie gdzieś z znajomymi albo jesteście właśnie gdziekolwiek, tak wiecie, jakąś grupą. No to po prostu szkoda nie zrobić pranka, nie? Żeby było chociaż trochę rozrywki. Jak byliśmy w górach kiedyś z moimi znajomymi,
1: dobrze się zaczyna.
0: Mieliśmy wielki dom i każdy siedział tak naprawdę na innym piętrze. I w pewnym momencie ktoś wystawił pod balkonem czy tam tarasem głośnik JBL, z którego puszczał syrenę, tak wiecie. I powoli zwiększali głośność, nie? Że jedzie policja niby bliżej. I coraz bliżej i w końcu się schowali do środka. No i wtedy mija tak 5 minut i nagle ktoś zaczyna walić drzwi, nie? Kolega idzie, otwiera te drzwi. I zaczyna się taka gadka, jakby policjant przyszedł, nie? I mówią, że jakiś sąsiad zadzwonił i powiedział, że wyczuł pewną substancję, którą się pali. I koleżanka się, że tak powiem, zesrała. Poszła szybko do kibla.
1: Spuściła.
0: Spuściła wszystko. I że tak powiem... Czyli... I się okazało, że to prank, no.
2: Piękny dobry słów.
0: No. Co byś zrobił w takiej sytuacji, no?
1: Słuchaj... Ja co bym zrobił?
0: No tak, no.
1: Nie no, słuchaj, jakby ja nic na ten temat nie wiem, więc de facto mogę powiedzieć tylko, że jeżeli hipotetycznie trafiłbym w taką sytuację, to nie powiem, co bym zrobił, bo jeżeli powiem, to nie będzie zagadki. Następne pytanie, poproszę.
0: No nie wiem, no.
1: Nie no, w sumie mogę powiedzieć, nie no. Tak hipotetycznie...
0: Powiedzmy, że jesteśmy w Czechach, tak? Ale nie jesteś tego świadomy.
2: Ja muszę powiedzieć o moim podobnym pranku. Ja chyba go wyparłem i to strasznie głupia rzecz. Ogólnie jak byłem w liceum, to była nasz kolega miał tego dużego JBL-a i uwielbialiśmy puszczać muzykę na przerwę. To było strasznie głupie, ale była taka jedna nauczycielka, która nas bardzo denerwowała wszystkich. My siedzieliśmy pod ścianą i ona zawsze do nas podchodziła, jak my puszczaliśmy muzykę. Więc to było trochę jak w kreskówce, ale że ona się odwracała i my puszczaliśmy na sekundę. Ona znowu się odwracała, ona odchodziła 3 metry i my puszczaliśmy. Ona znowu do nas i tak, ona przychodziła, odchodziła. Odchodziła, my puszczaliśmy, potem wyłączaliśmy, ona nas krzyczała i tak z 15 razy. No mówiłem, bardzo głupio.
0: Got it. Ale wiesz, to pokazuje to, że wszyscy tak naprawdę mamy w sobie taki pierwiastek Jokera, nie? że po prostu chcesz robić takie pranki. No nie wiem, jakby, albo po prostu jakieś żarty komuś, takie niewinne no, nawet,
1: trickster,
0: nie?
1: Tak ja sobie w ogóle teraz tak pomyślałem, że najlepsza z możliwych sytuacji jest wtedy, kiedy mówisz komuś totalną głupotę, a ktoś się cię pyta tak śmiertelnie poważnie, ale śmiertelnie, nie ironicznie.
2: Serio?
1: To jest właśnie, najlepsze. To jest to pytanie. Wiesz, ja coś mówię do kolegi, a on mówi: ej, serio? Ale mocne, nie? A jak to się skończyło? Mówię:
2: nie, to znaczy tak.
1: Ale się dałeś wziąć.
2: Serio?
1: Nie. Ale się dałeś wziąć.
2: Serio? Serio? Takim wiesz trochę.
1: Ej, no nie gadaj.
0: Czuję się wyrobiony w tej chwili, nie?
1: No.
2: Serio? Tak, no.
1: No dobra. No, to właśnie takie pranki są najlepsze. Kiedy...
0: Czy oglądaliście właśnie kiedyś na YouTubie takie pranki, nie?
1: No, Brzoza TV.
0: Ja nigdy nie zap...
1: Albo Lukas TV, no. Jezu, ja w ogóle a propos tego, to jeszcze tak anegdotkę powiem. Pamiętam, że jak oni byli na topie, a my byliśmy w podstawówce, to po prostu siedzieliśmy sobie w McDonaldzie na Świętokrzyskiej i wszyscy zaczęli wrzeszczeć: o, Brzoza idzie, biegniemy za nim, nie, sprankujmy go. No, on zrobił pranka nam i uciekł. Więc no, tak to się skończyło.
0: Co ja jako najbardziej znany prank, jaki istnieje według mnie, to jak to się mówi, szampon prank. Że ktoś się myje w publicznym prysznicu i się po prostu leje im szampon na głowę. I są wiecznie...
1: Jesteś pewny, że to jest szampon czy nie szampon?
0: No ale wiesz, jak się pieni, to chyba szampon.
1: No szampon. Nie, szampon, dobra, nieważne, sorry.
0: A co powiedziałem? Szampan?
1: Powiedzieć szampan.
2: Nie,
1: szampan.
2: Oskar chciał jakiś żart chyba tutaj.
0: Sorry, dałeś się wrobić do sobie.
2: Ja już znam jego tonację.
1: Ja stąd wychodzę.
0: I wiecie, no, to według mnie strasznie ewoluowało. Według mnie pranki były w takim piku tak z 10 lat temu na przykład, nie?
1: Czekaj. 10 lat temu był 2011, prawda? Oj nie, jednak oj. Nie, 2016. O matko.
0: No wiesz, no.
1: A wow,
0: możemy udawać, że się wrobiliśmy wtedy, nie?
1: No nie, w sensie ja się dałem wrobić w to, że już mam ponad 20.
0: Słuchaj, no starość, nie radość, kości no. Bolą, stawy bolą.
1: No. Geriatra. To też był prank. Jesteśmy piękni i młodzi.
0: Okay. Ach, to może tak, niech każdy się podzieli tym, jak został kiedyś sprankowany. Martyna, powiedziałaś, że jesteś ofiarą. Możemy tutaj zrobić takie kółko wsparcia.
4: To znaczy, no tutaj przed chwilą mówiliście o tym wmawianiu ludziom najgłupszych rzeczy i pytania się serio. No niestety jestem tą osobą, co pyta, czy serio. Ale to wynika z tego, że mam taką wielką wiarę w ludzi, że nie wierzę w to, że mogą mnie okłamać. To jest ta dobroduszność i te sprawy, więc...
1: Mm-hmm. Stąd te białe kwiaty w głowie.
4: No. Tak, dokładnie.
2: Czyli no właśnie, jak ktoś jest często prankowany, znaczy, że ma mało cynizmu po prostu i nie zakłada, że ktoś go oszuka. Ale ja też muszę powiedzieć, że jak pracowałem kiedyś w call center, to tam no był zespół i oni mnie sprankowali, zadzwonili do mnie jako osoba z infolinii. I coś tam powiedzieli, że... zadzwonili do mnie z numeru jakiegoś szefa i powiedzieli, że sobie nagrabiłem i że coś tam, zaraz będą konsekwencje wyciągane.
1: Aha, no nie, to nie był przyjemny prank.
2: No nie był.
1: Jakby są te przyjemne i mniej przyjemne pranki, to był ten.
0: No. Dobra, a czy robiliście coś takiego, że wpisywaliście losowy numer w telefon i dzwoniliście?
1: Matko, ja pamiętam, jak to się... pewnego razu skończyło, bo była podstawówka, piąta klasa. I z kolegą stwierdziliśmy, że nam się strasznie nudzi na świetlicy. Już teraz rozumiem, dlaczego na szkole podstawowej telefony były zakazane. Bo zaczęliśmy dzwonić na przypadkowe numery. I my chcieliśmy prankować ludzi, a ostatecznie sami zostaliśmy sprankowani. I po tym pranku, który na nas został zastosowany, nie ważyliśmy się już z nikogo więcej zadzwonić. Dzwoniliśmy, mówiliśmy, że dzwonimy ze sklepu Lewiatan, coś tam, twoje zamówienie jest kompletne, proszę wyjść przed blok. Skończyło się tak, że jak zadzwoniliśmy pod jeden numer, to ten gościu zadzwonił z numeru prywatnego do nas. No i co? I powiedział, że tam puścił jakąś muzyczkę na oczekiwania, potem się odezwał głos i mówi, że nasz telefon został namierzony, komenda jakaś tam, wiesz, dzielnicowa policji, coś tam, jesteśmy wezwani na przesłuchanie i przyszedł tam SMS jakiś z danymi. Ja mówię, oh shit, Mati, musimy szybko wyłączyć ten telefon, bo nas namierzą, musimy stąd wyjść, nie? I potem dostaliśmy SMS-a i se prank. I ja mówię, aha. Karma wróciła szybciej niż myśleliśmy, nie? Ale to nie był śmieszny prank, jakby w tamtym momencie naprawdę się baliśmy z kolegą.
0: Wiesz, no nie tyle źle, że przynajmniej ktoś napisał ci, że to prank, nie? Gorzej gdyby było naprawdę, ale...
1: Nie no, wiesz.
0: Ale czemu akurat Lewiatan? To było śmieszne wtedy?
1: Nie wiem, no... Nie wiem, jako...
0: It's a prank, bro, don't worry, don't worry.
1: Nie no, wiesz, dlaczego Lewiatan? Bo nam tak przyszło do głowy, bo Lewiatan był chyba w ogóle wtedy nowy w Polsce.
0: Okej.
1: Tak mi się wydaje. A teraz mi się Lewiatan zupełnie nie kojarzy ze sklepem, więc...
0: Dobra, ale ja mam dla ciebie, Mikołaj, wyzwanie. Dzwonić na losowy numer i kogoś wrabiamy.
1: Dobra. Nie jestem w stanie co
2: zrobić. Ale ja już skończyłem gimnazjum. Dobra. Ja nie chcę tam wracać.
1: Czyli robimy pranka, tak? Okej. Okay. Robimy pranka. Tylko...
0: Takiego charakterystycznego, tak?
1: Tak. Coś tam, Michał, pozabawiaj naszych słuchaczy, muszę zadać pytanie.
0: Mam pozabawiać słuchaczy? No dobra, no. Słuchajcie, to ja wam opowiem kolejnego pranka. Albo może takie pytanie. Czy na przykład macie coś takiego, że macie taką znajomą, znajomego, który jest po prostu idealną osobą do prankowania?
4: Tak, i właśnie udało mi się nawiązać kontakt, żeby przytoczyć pewną historię. Mianowicie serdecznie pozdrawiam Alicję tutaj, która w liceum została wrobiona, że jak jest ręcznik i wiadomo, jak bierze się prysznic i tam rozleje się woda dookoła, to że my wszyscy się owijamy w ten ręcznik i kręcimy po podłodze. I w ten sposób wycieramy wodę. I ona naprawdę w to uwierzyła. Ja uważam, że to dobre dziecko.
2: Że się wyciera wodę, to znaczy?
4: Obkręcasz się w ręcznik i jakby turlasz się po podłodze.
2: Aha, że ona się wyciska wtedy, tak, ta woda? Bo nie rozumiem, znaczy wycierać wodę.
4: Bierzesz prysznic i czasami wylewa się woda na podłogę.
2: No.
4: Więc jak wychodzisz z tego prysznica, owijasz się w ręcznik, ty siebie, kładziesz się na podłodze i zaczynasz się turlać, żeby
2: Wytrzeć wodę.
4: Tak. To nie ma totalnie sensu, ale uwierzyła w to.
2: No, to nie... Ja sobie po prostu teraz dzisiaj przypominam mój poranek, gdzie też wylałem wodę i przypominam sobie... Dobra, nieważne, jak śmierdzi mój dywan. Dobra.
1: Uwaga, uwaga.
0: Robimy prank call.
1: Uwaga, numer prywatny chyba nie działa.
0: Kurczę, na presja.
1: Mam wrażenie, że niestety...
7: Halo?
1: Halo, dzień dobry.
7: Dobry.
1: Ja dzwonię z call center. Czy miałby pan czas na rozmowę?
7: Wie pan co, zależy jakiego call center.
1: A z jakim call center by pan nie rozmawiał?
7: Wie pan co, ja przepraszam, ale dobrze, proszę mówić.
1: Bo ogólnie został pan wytypowany do wygrania karnetu na siłownię.
7: O, tak?
1: Tak, okay. Tak. I oferujemy... Przepraszam, i widzicie, właśnie pozdrawiamy z audycji w Radioaktywnym. Oskar jakby coś dzwoni.
7: Kurwa mać, pojechał. Ja tu rozładunek mebli, kurwa, robię w tym momencie. Nie mam czasu gadać.
1: Dobra, sorry, po prostu.
7: No dobra, ale na chuj dzwonisz z prywatnego.
1: Dzięki. Czyli tak wyglądają właśnie reakcje?
0: Okej,
1: okay, to... Tak wyglądają reakcje na żywo na pranki.
0: Myślę, to że Ignacy mu się bardzo Ignacy, podobało.
1: To był Ignacy Kozak.
0: Ale...
1: Ja uważam, że to wystarczy na naszą
0: to było
1: dyskusję.
0: Idealne,
1: to było idealne. No, na cholerę my dzwonimy do Ignacego. Ale właśnie na taki kąt to po całości czekać po prostu. Wiesz, moi drodzy.
2: Ja się spodziewałem takiej reakcji.
6: Ale gdybyś nie powiedział, że to jest Ignacy, to bym w życiu nie poznał, że to on po głosie.
1: Ja też nie poznałem.
6: Myślałem, że to jest jakiś przypadkowy gość po prostu wylosowany, czy ktoś, ale...
1: Nie. Ale możemy jeszcze zrobić jeden telefon, bo ja widzę, że to jest chyba najlepszy content, jeżeli chodzi o to,
0: ktoś ma jakąś osobę wytypowaną do sprankowania?
1: No uwaga, Martyna patrzy na ciebie.
4: Ja?
1: No, ty.
6: To chyba jakaś stała nowa pozycja musi być. Jak to wyjdzie?
2: Może do Natalii. No. Naszej redaktor na czele.
0: Mamy telefon, numer telefonu?
1: Mamy.
2: Ja mam telefon.
1: Ja też, tylko że pytanie, czy ona się da wkręcić. Możemy spróbować.
2: Chcesz?
1: Nie.
0: Dawaj.
1: Nie dam rady.
0: Po prostu trzeba zmienić głos.
1: Nie. Wiem, kto zostanie wytypowany.
5: No dobrze.
1: Dzwonisz. Tylko musimy wymyśleć fabułę.
2: No, że wygrał karnet na, nie wiem, na jedzenie w jakiejś knajpie na przykład.
1: Nie, to że a propos wygranych, to brzmi...
5: Ja myślę, że jakieś wakacje all inclusive w Egipcie mogłyby być.
0: O pracę. Kto dzwoni?
1: O pracę? Ej, dobra, czy ktoś zna kogoś, kto szuka pracy? Kto składał aplikację?
0: Nie no, to już na Natalii dzwonimy, dawaj. Naszej naczelnej.
1: Ale to powiemy jej, kto rozmawia?
2: Powiem, że dostała posadę w Meloradio.
1: Nie. O, mam coś. No. Że zostaliśmy wytypowani do rankingu najlepszych stacji internetowych w Polsce.
2: Dobrze, to dzwoni.
1: Ale to musi rozmawiać ktoś, czyjego głosu nie zna. Martyna.
4: Mój?
1: No, twój.
2: Ja już się zażenowany czuję.
1: To Martyna zadzwoni?
0: Tylko wykręć numer ktoś.
1: No to... Jezu, ale to jest w ogóle... My powinniśmy podłączyć na moje oko pod telefon.
0: Nie,
1: dobra,
0: już
1: nieważne.
4: Jezu, zacznę się śmiać.
1: Oh shit. Czekajcie, ja muszę znaleźć numer do Natalii.
0: Jezus, ale emocje jak na grzywach.
1: No słuchaj, ba. Okej. Okay. Nie no, ale dzwonienie z numeru prywatnego w ogóle jest...
0: Że w ogóle jest taka opcja, nie?
1: Tak, nie, w sensie nie, bo to jest tak, że czasami po prostu ludzie nie odbierają tego telefonu.
0: Coś chyba ciężko idzie.
1: No, jest bardzo. Mam nadzieję, że to się wykręci faktycznie numer prywatny. Tam zostałaś wytypowana.
0: Dzwoni.
1: Radio Aktywne zostało wytypowane jako jedno z najlepszych radiów studenckich, bla bla bla. I mamy nagrodę. Nie, trzeba zobaczyć, jaka będzie reakcja po tym coś.
4: Centrum Radiofonii Polski.
1: Dobra, okej. Okay.
0: Dobra. To Martyna niech weźmie telefon, będzie mikrofon. O.
4: A nie ma twojego numeru? Halo?
8: Halo?
4: Dzień dobry, czy dodzwoniłam się może do pani Natalii?
8: Tak, zgadza się.
4: Czy mogłabym zająć pani chwilkę?
8: Tak, w jakiej sprawie?
4: Tak, ja dzwonię tutaj z Centrum Radiofonii Polskiej, ponieważ radio, w którym pani uczestniczy, Radio Aktywne, zgadza się?
8: Tak, dokładnie.
4: Zostało wytypowane do takiego rankingu listy najlepszych rad studenckich, przepraszam, najmocniej. Chciałabym się zapytać, czy byłaby pani może zainteresowana w ogóle wyrażeniem zgody, aby pani radio pojawiło się w tym rankingu?
8: A ewentualnie może pani podać jakiś odnośnik do strony albo czegoś takiego, czy są jakieś informacje o tym, abym sobie mogła przeczytać, bo dostałam z nieznanego numeru i ewentualnie, żeby mogła się czegoś więcej dowiedzieć, bo tak jest pani dostałam ten telefon.
4: Jasne, to myślę, że tak. Mogę podać tutaj już stronę?
8: Mhm. Tak. Dobrze. To stronę to sobie od razu zobaczę.
4: Dobrze, będzie www.modernmusic.pl. Wyświetla się?
8: Właśnie nie mogę jej zlokalizować. Nie wiem, z czego to wynika, ale...
4: Wie pani, czasami trzeba zamienić pl na .com. Może to...
8: Jasne. To jeszcze...
4: Jeżeli nie, to mogę też polecić troubleshooting, czyli na przykład otworzyć przeglądarkę incognito, wyczyścić pliki cookies. To zazwyczaj pomaga. Bo wie pani co, strona jest nowa i ostatnio mamy problemy. Ewentualnie mogę podać adres e-mail, z którego może pani się spodziewać wiadomości.
8: O, to adres e-mail.
1: Alternatywna strona, radioaktywne.pl.
9: Pociągnij też.
4: Dobrze, to adres e-mail najpierw podam. I to będzie tak. Centrum. Kropka. Radio przez 2O. Foni przez 2I. Polskiej, ale na końcu będzie Y zamiast J. Małpa. Gmail.com. Serdecznie pozdrawiamy z radioaktywnego.
3: Zostałaś wkręcona, Natalka.
1: No jesteśmy na dyskusji na czwartku, więc...
8: Mega fajnie.
1: No, bo jest dyskusja o prankach, Michał wymyślił.
4: Sorry w ogóle. Sorry.
1: Ale Martyna brzmiała tak przekonywująco, słuchaj, że... Ja też
8: bym... mega się skręciłam, ale z tego nieznanego numeru to miałam wielkiego mindfucka.
1: No słuchaj, słuchaj, jakbym zadzwonił do ciebie ze swojego, to byś wiedziała, kto dzwoni, więc...
8: No, ale no... Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. A teraz zapisałam ten e-mail już. To jest mega obciach, bo ja się wtedy wkręciłam.
1: No ale to chodziło.
0: O to chodziło,
1: właśnie.
0: Tak.
1: To właśnie chodziło. Dobrze, że nie słyszałaś, co powiedział Ignacy Kozak przed chwilą.
8: Co powiedział?
1: A to też po zejściu.
8: No dobra, niech wam będzie. Poszukajcie mi pisy rejestratora dużego. Skoro już jestem z nami na łączach.
2: Ja wiem, Natalia, to jest pending temat.
8: Dzięki wielkie.
0: No to co? Dziękujemy Natalii.
1: Tak jest, nasza redaktor naczelna jest niezastąpiona.
0: I myślę, że możemy tym zakończyć.
1: No to...
0: Więc to był prank. It's just a prank.
1: Tak.
0: Lecimy dalej. Słuchajcie, Last Valentine's Pink Panthers.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 28 maja 2026 roku. Imieniny obchodzą Augustyn, Emil, Heladiusz, Justyna oraz Jaromir. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w 1965 roku działalność rozpoczęła Amnesty International, organizacja zajmująca się obroną praw człowieka na całym świecie. Została założona przez brytyjskiego prawnika Petera Benensona po opublikowaniu artykułu The Forgotten Prisoners, opisującego los więźniów prześladowanych za swoje poglądy. Amnesty International prowadzi kampanię przeciwko torturom, karze śmierci i łamaniu praw człowieka, a w 1977 roku organizacja otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Tego dnia w 1929 roku w Winter Garden Theatre odbył się pokaz filmu On With The Show, uznawanego za pierwszy pełnometrażowy kolorowy film dźwiękowy. Produkcja studia Warner Bros. Została zrealizowana w technice Technicolor i była ważnym krokiem w rozwoju światowej kinematografii. Film nosił w Polsce tytuł Niech przedstawienie się zaczyna i zapoczątkował erę kolorowych filmów muzycznych. Tego dnia w 1968 roku w Melbourne urodziła się Kylie Minogue, australijska wokalistka i aktorka. Jej pierwsze single, takie jak The Locomotion i I Should Be So Lucky oraz duet z Jasonem Donovanem, Especially For You, zdobyły wysokie miejsca na listach przebojów w wielu krajach. W kolejnych latach artystka wylansowała światowe hity, m.in. Can't Get You Out Of My Head, In Your Eyes oraz On A Night Like This, stając się jedną z najpopularniejszych gwiazd muzyki pop. A kartkę z kalendarza przygotowała Martyna Szmołda.

Dzisiaj w nowości muzycznej usłyszymy utwór z najnowszej płyty Olivii Rodrigo, która dopiero swoją premierę będzie miała 12 czerwca. Płyta nazywa się You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, która, jeżeli ktoś zna jej twórczość, wie, że jest czymś innym, ponieważ dotychczasowe albumy miały tylko 4 literki w nazwie. Teraz mamy odłam. Jest to album, że tak powiem, romantyczny, opowiadający o historii związku, różnych związków w zasadzie. No i singiel, którego sobie posłuchamy, nazywa się The Cure. Zapraszamy.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nowi followersi.
0: Tak jest. Dzisiaj to mi przypadło prowadzenie
1: Co to za sample?
0: O, to tak brzmiała ta formuła. Tak, nie byłem pewien. Ogólnie trochę się stresuję, bo będę dzisiaj trochę się wymądrzał, ale mam nadzieję, że... przedtem trochę będzie jeszcze jednak konceptu tutaj, bo pytasz Michał, co to za sample, a ja pytam, znacie sample, ale skąd?
1: Albo... Czy mamy zgadnąć, skąd jest?
0: Trochę tak, no trochę bardziej w ten sposób.
1: Ale to najpierw nam puścisz oryginał, czy samplowaną wersję?
0: Zobaczymy. Na początku małe tutaj ogarnięcie tego, co ja będę pokazywał. Mam trzy najbardziej samplowane breaki perkusyjne w historii. Breaki, które po prostu już są w korzeniach muzyki elektronicznej, muzyki hip-hopowej. No i mam nadzieję, że wszystkie znacie po prostu i że tutaj będziemy...
1: Zgadywać.
0: Tak, zgadujcie proszę. Więc tak, puszczę teraz pierwszy.
1: Amen Break.
0: Tak jest. Tak, to jest Amen Break, czyli utwór z 69 roku zespołu The Winstons. Bardzo smutna historia, bo obaj ci bracia zmarli jakoś w wypadku i ich muzyka nie była w ogóle uznana czy popularna. Dopiero w latach 80. Ludzie zaczęli samplować ten sample. A o co chodzi dokładnie? Mniej więcej o coś takiego, prawda? Czyli to jest, można to spiczować na przykład tak. I wtedy tutaj mój pierwszy teraz do was pytanie, co to za, z jakiego to kawałka? Puszczę jeszcze raz ten.
1: Straight out of Compton.
0: Amen Break. Amen Break tutaj jest wykorzystany. Amen Break w hip-hopie nie był jakoś bardzo popularny, bo jest to dość szybki loop, powyżej 140 BPM-ów. Tutaj mam jeszcze jeden hip-hopowy kawałek, dosyć mało znany, ale jest fajnie tutaj użyty.

0: To jest Salt and Peppa. Oni mieli taką piosenkę. Już nie pamiętam, ale mieli jeden taki fajny banger. No i tutaj słychać, jest trochę wolniejszy ten beat, no i trochę ciemniejszy przez to jest ten sample. A, siuparupar. Oni mieli taki kawałek, sam ten Peppa. No oczywiście w dzisiejszej muzyce jest dalej popularny Aim and Bray. Królową chyba tego jest Nia Achieves, czyli brytyjska wokalistka. Więc Aim and Break ma się dobrze nawet nie tylko w takich szybszych, ale też w house'ie, bo Disclosure też ostatnio użyło.
1: Okay. Jest to ogień. A masz może wiedzę, w ilu piosenkach zostały użyte Aim and Break?
0: Z tego co czytałem, to są to tysiące.
1: No właśnie,
0: tysiące.
1: Bo
0: przecież cały gatunek jungle, no i drum and bass, który z niego powstał, z niego pochodzi. A propos drum and bassów, powitajmy król drum and bassu, czyli zespół Noizja. I zaraz będzie Aim and Break.
1: Robi się niszowo.
0: On jest tutaj. Więc do dzisiaj Aim and Break ma się bardzo dobrze. Czy znalazłeś może? Ile
1: no,
0: tam jest?
1: Google AI twierdzi, że ponad 7 tysięcy piosenek używa tego breaka.
0: No, z czego ja chyba 20 nabyłem. No, jest to bardzo wdzięczny sample. Jest bardzo catchy, jest super nagrany. Mm-hmm. No i tak to leci. Dobrze, to teraz może trochę bardziej hip-hopowo. Sample kolejny.
1: Przez chwilę, że to coś innego, ale dobra.
2: Dobra, ja może jednak nie będę.
1: Czemu?
2: Nie będę w to wchodził. Bo takie cyk, cyk, cyk, cyk. Czekaj, Miki, cofnąłbyś do początku?
1: Ale to brzmi dokładnie jak oryginał.
0: To jest oryginał, Oskar. No. Puszczam oryginał.
2: Okay.
0: Przepraszam, ale mówiłem o tym.
2: Oj.
0: Chwilą. No tak, jest to, nie zgadniecie, kolejny sample, który granica 70-tych, 60-tych lat. Utwór School Snaps It's a New Day. Nikt nie zna tego, ale powstał ten sample, który jest po prostu w hip-hopie no tutaj naprawdę znany na potęgę. No, puszczę tutaj na przykład ten kawałek. Czyli to jest The Fair Side, jeden z moich ulubionych kawałków hip-hopowych ever w ogóle. Jeszcze nie, bo to zaraz wejdzie.

0: Jakoś tak. O.
1: Świetne.
2: Time and break.
1: Tak, time and break.
2: I teraz możemy gadać na poważne tematy. Nie, no wiecie, no... nie wiem, coś jeszcze masz, Mikołaj, ale...
1: Mam jeszcze coś.
2: No to dawaj, ja mogę coś tam jeszcze poopowiadać. Ja wam opowiem tak z swojej perspektywy, bo ja kiedyś jak robiłem muzykę, to wykorzystywałem Aim and Break w swojej drugiej piosence tak naprawdę, bo to był taki gatunek.
1: Ej, ale ja tu
2: prowadzę
1: coś.
2: To jest po prostu nie do ominięcia, no. To jest klasyk muzyki. Już,
1: tak.
2: Proszę.
1: Dobrze, dobrze, bo...
3: Mikołaj po prostu chciał dojść do głosu jak najszybciej.
1: Czy może... Dobrze. Następny kawałek, oczywiście kończąc ten już break, czyli coś nie hip-hopowego. Coś zgadnie, co to? Jeden z... Oni mieli taką piosenkę Brief, albo Smack My Bitch Up.
4: Prodigy.
1: The Prodigy, no. No nie, ten sample tutaj,
4: jak
1: to on jakby był stworzony, jakby był stworzony do tej...
4: Ja go nie słyszę akurat tutaj, wiesz?
1: Nie słyszę go tutaj?
2: Albo jestem głuchy, albo coś, ale nie.
1: Nie, dla mnie jest tutaj najbardziej słyszalny. Dobra, no to ostatni tutaj z sampli. Wracamy do elektroniki, ale niekoniecznie, bo nie tylko tutaj będzie. Więc...
4: Okay.
1: I to nie jest oryginał, ale po prostu chciałem puścić to. Oryginałem jest ten sample. Czyli kawałek Lynn Collins, I Think, i I Think, Think's Break. Kolejny z lat 70. Te 70 lata, one coś tam mają w sobie, że to jest tak po prostu wszystko kradnięte. Kradnięte?
3: A czy
2: zbudowane, no.
3: Sample powstały właśnie wtedy, czy?
1: Tak.
3: No to właśnie to jest cała odpowiedź na to pytanie, bo ogólnie, jeżeli był ten boom na sam początek, to ludzie chcieli eksperymentować w sumie.
1: Jaki boom?
3: Na sample. Boom.
1: Ale to nie w 70 był boom na sample.
3: A kiedy?
1: No, samplery wynaleziono dopiero pod koniec lat 80.
3: Nie było tematu. Ta moja uwaga to był sample w sumie.
2: Słuchamy, nie oceniamy, tak?
3: No, sorry.
1: Tak, no,
3: tak
1: więc... więc znany na pewno. Myślę na pewno, że znacie też ten kawałek. Jezu, jak to było słuchane kiedyś.
2: To był na blokach, ten wie.
1: Tak, na jakichś takich telefonikach małych. Tak, no i muszę tutaj też przytoczyć mój ulubiony kawałek chyba na świecie. Oskar na pewno wie, o czym mówię, no ale nie mogłem sobie odmówić, po prostu to jest jeden z moich ulubionych kawałków.
3: Ja nie mogę.
1: I ten sample tutaj...
3: Oh shit, to jest to. Everybody loves the sunshine.
2: Mickey Bassy podkryli.
1: Nie wiem, to jest tak dobrze nagrany.
3: Dobra.
1: Kawałek.
3: Ale jedziemy z tym kawałkiem do końca, nie możemy.
1: I jeszcze coś nie elektrycznego, elektronicznego. Uwaga, ale poleci pan raper. Jeszcze trochę, zanim wejdzie ten sample, bo to jest... Ale wiedziałem, że ty byś wiedział. No więc to są te trzy sample, które chciałem wam pokazać. Tak, i taka TikTokowa formuła trochę, bo chyba tych kawałków było z 15, ale dzięki.
2: Słuchaj, no. Cieszymy się.
3: Cieszymy się.
2: Tak.
3: Bardzo mi się podobało.
2: Mi się podobało. I szczerze, jakby, wiecie, no, to jest najlepsze, że faktycznie te breaki są wszędzie wykorzystywane i w sumie nie jesteśmy tego świadomi, a jeszcze nie słuchamy. Więc wiecie, macie lekcję na przyszłość, nie? Posłuchamy nowej muzyki.

0: zauważymy czegoś coś nowego. I tyle, no. Myślę, że możemy zakończyć buja tym akcentem.
1: Tak.
0: Więc...
1: Ja pamiętam o requestie, który tutaj miałem od Oskara, czyli pani Oliwia.
2: Tak jest.
1: Tak jest.
2: Tak, ogólnie tak sobie pomyślałem, jak puściliśmy po raz pierwszy Oliwię Rodrigo, że mamy w redakcji takiego kolegę, który jest jej wielkim fanem i dosłownie Ryszard z poniedziałku, on za każdym razem tak machał tymi swoimi bujnymi, rudymi włosami. Żałujcie, że tego nie widzieliście. Teraz troszeczkę możemy sobie w zasadzie przenieść się do tamtego momentu i zobaczyć, jak on, słuchając naszej audycji, w co bardzo ufam i wierzę, będzie tak samo machał przed lustrem z tymi włosami. Także patrzymy okularami wyobraźni na pokój Ryszarda Świeckiego.
1: Tak. Ja nie poznałem go, ale wyobrażam sobie.
0: A jaka to miała być piosenka?
1: Good for you.
0: Good for
1: Może się pożegnamy już.
0: Słuchajcie,
1: na
0: żegnamy się, włączymy Good for you. Więc tak, to mówiłem ja, Michał Krupa. Realizował nas na sam koniec Mikołaj Grzechowicz.
1: Dzięki, na razie.
0: Był ze mną jeszcze w studiu Albert Tanuk.
3: Cześć, na razie.
0: Jeremi.
3: Na razie, do zobaczenia. Do usłyszenia w sumie.
0: Martyna Szmałda.
4: Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia.
0: I Oskar Pietrosiński.
2: Do jutra, pa pa.
0: Więc teraz Oliwia Rodrigo.

things to propreno. Things to propreno. Things to

yourself.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, splifiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

parki, leżaki, fajki, parki.

0: zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Yeah, we did. Son, you better just burn.

Juliet.

Arizona.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.